pasłam kunie przy wygunie. Przyszły do mnie dwa wołkunie, jeden młody, drugi stary. Oba mi się spodobały, bo kochałam Jasia nocą, kocham Antosia o świcie, ale dla oka ludzkiego kocham wszystkich do jednego.

aj, żebym to ja miała, aj, okienko w komorze, aj, to bym wyglądała, aj, gdzie mój Jasio orzesz? Czemu nie orzesz, Jasieńku, czemu nie orzesz, nie orzesz? A czy ci konie zemdlały, czy sam nie możesz, nie możesz?

Oj, zagraj, że mi grana, oj, jakiego będę chciała, oj, bo ja całą zimę, oj, dobrze ci śpiewałam. Ale jak już przejdzie lato i przyjdzie święty Michał, ale to ci nie zaśpiewam, ale chociaż ty byś zdychał.